0: No więc kupuszczam. To są samo, a wiesz, gansy, nie mormy.
1: Kiedy nie powie do końca.
0: Nie powie do końca. Zapad ti powie.
1: Evo, daj, poženje.
0: A ja ti moram prašanje dat?
1: Ne.